że zawiesł od kiszy. Przyjdzie człowiek koda kwirze, kożda jak na północ jaja, próża ruku reczek kratku. Ja sam bajker, nie sam rauber, ajde proszę daj do hałby, można naprawimo nešto, o te tvoje robę z greszką, reče sa smieszką. Ma pusty prno je u šišu, a on samo reče tišu, i dok rukama si pljesno, stari auto već je kresno.